Ashwanangu kwetulize vezele. Oitora shini 41 minutos. Mwarumile jema utagwa sha kwegwe ungani mwaleka jimbe pojiku.

Zakola gashana za na bwana utiai atari ya yemanyo utieti ya juwane shele mai ya juwane shele dada kubuta jimbe po jitose nyo na ula jema mwenu uti no moko tinchija ula ananga tinga po goba kuwenda uti aja ule lelo kapena Malawi naga uli uishe uziku vandu tukura aja ula yusubia kunyangwane kukileka kudunia kunua kunua.

0: chipano neba mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo
1: penepene aneba ndayimikira ndi kusauka ndakonza kuguzira madzi kukhomo chipano tikuwa madzi yabwino

Zona ndithu kunidwa omvera kwina kuli konseko kumene muli tifuleni zabwino zonse yayi mukumvera tinyimbo tambambande pane bwanji tibwere ndikuimba uko.

0: Hola, ni na piha ne mara ya ohi o riari. Ni hao kua leo pia wivo. Nini wiha ne mashipo hia na hia na pia re mara ya 23 horas ni 30 minutes. Ni ra huna haa kele le jornali o kisera. Me merere wi no hola tulani. Mas ni hao kua le ni nra wi. Ni wiha ne mahulula e programa ya winu hiha mapuro o hia na hia na. Ni shipo nanti kile le programe ni yeyo.
1: Makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule